0: Hello Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Lepet, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski. Witam i zapraszam na rozmowę, która być może ożywi marzenia żeglarzy z Iławy i Ostródy. Powiemy teraz o kanale wodnym, który łączy te dwa miasta. Dawniej samorządy wiązały z nim ambitne nadzieje, przede wszystkim z rozwojem turystyki. Tymczasem po latach mamy jedynie zgliszcza tych pomysłów i co najgorsze, nikt nic nie robi w tej sprawie. Przynajmniej tak uważa Grzegorz Rychlik z Iławy, z którym rozmawiamy na ten temat. To znany i ceniony instruktor żeglarstwa, a także twórca turystycznych projektów w regionie. Chciałem Cię zapytać o taką może sprawę związaną z historią bardziej, ale myślę, że też i ze współczesnością. Chodzi o ten kanał Iławsko-Ostrucki. Dlaczego się uśmiecham? Dlatego, że już tyle rzeczy było o nim powiedziane, już tyle prób chyba polityków, żeby to gdzieś naprawić. Co Ty o tym myślisz? Bo to jednak jest takie trochę połączenie naszego miasta z Ostródą. Szkoda, że tego nie ma, bo byśmy te dwa miasta mogli fajnie ogarnąć jakąś taką chociażby może jedną imprezą. A tak gdzieś trochę mam wrażenie, że ten kanał jest odpuszczony, choć wiem, że chyba go remontowali na przestrzeni lat, ale kompletnie nie wiem, co się z nim dzieje? Pytam fachowca, na pewno wiesz, co się tam zbiera.
6: Wiesz co, kanał Iławski prowadzący, tak, z Iławy, Jeziorak, następnie wchodzimy sobie w kanał Iławski do Miłomłyna i później śluzą schodzimy do Ostródy, dwoma śluzami. Niestety jest trochę zaniedbany, ale to też jest wina nas, użytkowników, ponieważ w tej chwili jest ogrom skuterów wodnych. Te skutery pływają bardzo szybko w kanale, czym powodują falę, która rozpływa się po kanale na zewnątrz, uszkadzając kanał i wypłycając go bardzo mocno. To jest duży problem. Niestety szkoda, że ci ludzie tak robią, bo bardzo krótko, tak krótkoterminowo patrzą. Ponieważ są to jeszcze jachty, są to również łodzie motorowe, houseboty, którzy też chcą przepłynąć i trochę biorąc pod uwagę przepisy, no delikatnie mówiąc, przekraczają prędkość. Powinni być w tym momencie jakoś tam dyscyplinowani, ale nie o to chodzi. Chodzi o pewną świadomość, o dbanie, o ciszę. Niestety mam nadzieję, że osoby, które ja szkolę, którzy zdobywają patenty, zdają sobie sprawę z tego, że nie będą w ten sposób robili. Ale niestety też jest tak, że jest gro osób, którzy no, lekceważą to. I tak jak mówisz, piękna idea, coś z Ostróda, z Iławą, czy z Elblągiem, czy z Miłomłynem nawet, mogłoby to istnieć jako pewną jakąś może wspólną imprezę, co byłoby na pewno ciekawostką w regionie, że dwa miasta się łączą, trzy miasta się łączą w ramach jednej imprezy, nie wiem, Rejs, Iława, Ostróda, Ostróda, Iława, przez Miłomyn, z jakimiś punktami, z jakąś opowieścią, z historią, bo pamiętajmy, że ten kanał, który powstał, jest też unikatem, jest najmłodszym kanałem w Polsce. Kanałem dlatego, że z Iławy możemy popłynąć do Gdańska poprzez system kanałów, który wymyślił pan Sztenkę. I jak ktoś ma ochotę zobaczyć historię tego kanału, to zapraszam do Pochylni Buczyniec. Tam jest bardzo krótki film, około 8 minut, który mówił w bardzo taki króciutki, piękny sposób pokazujący budowę tego kanału. I biorąc pod uwagę jeziorak prawie 100 metrów nad poziomem morza, obniżenie tego wszystkiego jezior, połączenie tych wszystkich jezior ze sobą 170 ponad lat temu, naprawdę zrobiło piękną robotę, przy czym chodziło o to, że to były kiedyś Prusy, więc chodziło o handel. Dziś mamy przepiękną trasę widokową, krajoznawczą, mało tego, żeglarską, z pięknymi przystaniami. z Iławy do Gdańska. Można też podjechać do Ostródy czy do Starych Jabłonek, co też dużo osób też pływa. To jest unikat na skalę, moim zdaniem, światową, że mamy taką możliwość. Ja na przykład uwielbiam w tym rejsie Iława Gdańsk coś takiego. Wypływam szuwarowo-bagiennie, ja to się śmieję. Czyli jesteśmy na jeziorze, są bagna i w ogóle i tak dalej. Płyniemy jakimiś kanałami, nagle przechodzimy przez...
5: Zabieramy kolegów z Ostródy?
6: Może być z Ostródy, z Miłomyna, skądkolwiek, świetnie. I słuchajcie, i płyniemy sobie i w pewnym momencie zapływamy już od Elbląga na wody morskie. I zobaczymy morze, za chwilę wchodzimy pod piękne statki, po wielkie statki. Jest to coś niesamowitego, gdzie wypłynęliśmy, nazwijmy to szuwarowo-bagiennie, jesteśmy na morzu, na pięknym morzu.
5: Klasa, sama w sobie. Mieszkańcy Ostródy tego właśnie nie mówią, bo oni mają dostęp do kanału, taki bezpośredni, wiadomo, mają też Miłomyn, Stare Jabłonki. Niesamowite miejsce w ogóle, bardzo mało doceniane. No i ogólnie rzecz biorąc, tu trochę jest problem taki, że to chyba z tej strony, z powiatu iławskiego, musiałoby trochę nadejść pomoc, a może właśnie samorząd powinien się dogadać z samorządem ostródzkim, nasz samorząd iławski, żeby jakoś to wskrzesić, bo jednak tych miejsc, prawda, jezior i w ogóle takich fajnych, ciekawych terenów do wypoczynku, przecież to jest kawałek praktycznie za Dubą. Dosłownie kawałek.
6: Ja myślę, że my mamy takie narzędzie, które możemy samorządy scalić. Tym narzędziem jest Stowarzyszenie ZLOT. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna. Jest to miejsce, są to ludzie, którzy zrzeszają samorządy. Niestety ja ubolewam nad tym, że niektóre samorządy nie chcą w to wejść. My jako z naszego regionu, jest tylko miasto Iława, niestety jeszcze powiat nie dołączył. Mam nadzieję, że i powiat, i gmina wiejska Iława też by dołączyła do tego mechanizmu, ponieważ w Ostródzie, pomimo różnic politycznych, różnego myślenia, oni się wspólnie w kwestii turystyki porozumieli. Bo pamiętajmy, turysty nie interesują polityczne zawiści, różne relacje, kto z kim. Ich to nie interesuje. Turysta chce przyjść do miejsca, w którym chce odpocząć, w którym chce coś zwiedzić, zapłacić bez względu na to, czy to będzie w Ostródzie, w Iławie. Przecież oni przynoszą pieniądze dla mieszkańców, dla interesów, które są tu prowadzone. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby ponad podziałami turystycznie się połączyć, ponieważ ta zachodnio-mazurska lokalna organizacja turystyczna daje to narzędzie. I jeżeli my razem wystąpimy na różnych targach, imprezach, będziemy promowali region, nazwaliśmy to Mazury Zachodnie, możemy tylko zyskiwać. Ja obserwuję bardzo dużo turystów, takich jednodniowych, którzy, wyobraźcie sobie, Warszawa, Łódź, wsiadają i znajdują się w Iławie po to, żeby wpaść na jeden dzień, chcą zobaczyć, co to jest jeziorak, na przykład nigdy nie byli na tym jezioraku, chcą wskoczyć do Ostródy, zobaczyć, jak można na nartach pojeździć. Przecież my możemy siebie tylko wspierać. I mam dużo znajomych z branży tej turystycznej, z hotelarskiej, z agroturystyk, właśnie poprzez Mazury Zachodnie, poprzez Zachodnią Mazurską Lokalną Organizację Turystyczną. I uwierzcie mi, my jesteśmy wszyscy jakby ku sobie. To, że ktoś prowadzi hotel, inna osoba agroturystykę, inna osoba prowadzi coś innego, ja mam żagle, mam sporty motorowodne, inna osoba ma czarter jachtów, inna osoba ma stadninę koni, inna osoba ma wynajem domków. My między sobą nie jesteśmy konkurencją, bo jeżeli turysta poczuje się dobrze, to on ściągnie kolejnych 10, 20 albo 50 osób i każdy, w zależności od budżetu, znajdzie swoje miejsce. I to jest ten element, który uważam, nasz region powinien bardzo mocno połączyć, bo tak jak łączy nas kanał, to powinno łączyć też te turystyczne takie podejście do klienta. Bo tak jak jeszcze raz powtórzę, klienta nie interesują polityczne zawiści między samorządami i tak dalej, kto wygrał. Jego interesuje fajne miejsce, zobaczenie tego miejsca, przeżycie czegoś fajnego w tym miejscu, a połączenie Iławy, Ostródy, Miłomłyna, takiego trójkąta, plus jeszcze Zalewo przecież, które też jest na północy, jezioraka, przecież to jest ogromna, ogromna branża. Każdy znajdzie swoje miejsce. I jak rozmawiam z osobami, które są w tym miejscu, oni tego chcą. On chce przyjść, będzie, ja dzisiaj jadę na konie, dzisiaj wpadam do smażalni na rybę. Ja nigdy nie powiem o tych firmach źle, o kimkolwiek, ponieważ my jesteśmy wspólną. Jeżeli kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, jak powstawał Tifi. Ja pamiętam komentarze, dla kogo ten Tifi powstał. Dziś ja widzę niesamowity przemiał turystów, którzy przychodzą, przyjeżdżają ze świata, płacą duże pieniądze, bo ich na to stać. Ale inny turysta pójdzie do innego hotelu, do innego miejsca, do apartamentu i też będzie miał te same potrzeby. Chce coś przeżyć, coś dostać. Mogą to być żagle, może to być kurs motorowodny, ale może to być również spacer po pięknych lasach, może to być jazda rowerem, może być również płynięcie statkiem po trawie. Tych ofert, które my tu mamy, i bogactwo jest ogrom, ale ta spójność tego mechanizmu powinna być chyba największa, bo tylko turysta zyska, a my przy tym wszyscy dookoła zarobimy.
5: No właśnie, to jest bardzo ważne, tym bardziej, że no powiedzmy sobie jeszcze do tego, gdyby stał tramwaj wodny, który zabierze turystów do Ostródy, no to powiedzmy sobie szczerze, to wszystko scala i daje nam ogromną siłę, siłę ofertową też przede wszystkim. To, o czym ty mówisz, czyli o zlocie, lokalna organizacja turystyczna. Trochę jej nie widzimy, tak szczerze powiedziawszy, w Iławie. Ostróda może się bardziej tym chyba szczycić i dlatego ważny jest powrót do inicjatywy wspólnych interesów mieszkańców i rozwoju kanału Iławsko-Ostródzkiego. A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy o tym z Grzegorzem Rychlikiem, instruktorem żeglarstwa i twórcą turystycznych projektów w regionie. Zanim powiemy o pewnych rozwiązaniach, które mogą dużo pomóc w tej sytuacji, mowa oczywiście o kanale, to może warto też zastanowić się nad tym, jak odejść od takiej dziwnej rywalizacji pomiędzy w gruncie rzeczy bliskimi sobie miastami. Takie są niedopowiedzenia pomiędzy Iławą, ciągle się porównujemy, a w Ostródzie już jest to, a jest basen, a w Iławie jeszcze nie było. To trzeba skończyć, bo trzeba po prostu naprawiać sytuację. Pamiętam, jak twój tata też to podkreślał, też bił się o ciszę w tych miejscach, o stawianie znaków, o to, żeby żeglarze przestrzegali przepisów. To wszystko wtedy wydawało się dziwne, bo wszystko było na wariata, można powiedzieć, ale po jakimś czasie żeglarze zaczęli rozumieć, że bezpieczeństwo jest priorytetem.
6: Nie tylko żeglarze, ponieważ pamiętajmy, że naszym takim organem, który nas kontroluje poza policją, jest inspektor żeglugi śródlądowej. I jak pojawił się, to powstała pewnego rodzaju panika. Ale co się okazało? Zaczęły być wprowadzane standardy bezpieczeństwa. Jachty, które są czarterowane, są odpowiednio zarejestrowane, mało tego, mają ubezpieczenia, są przeglądy. To chodzi o bezpieczeństwo. I ten inspektor zarówno kontroluje motorowodniaków, ale i też żeglarzy. I spójrzmy, jeżeli na akwenie jest taki organ, wszyscy się go boją. Ja uważam, że boją się ci, którzy coś mogą mieć ewentualnie na sumieniu, ale on powoduje, że naprawdę nie ma wielkich zdarzeń, nie ma wielkich tragedii, bo tragedia na Wielkich Jeziorach Mazurskich, co wiele lat temu była, moim zdaniem wynikała tylko z jednej rzeczy. Ludzie lekceważyli warunki pogodowe i sprzęt, mało tego, lekceważyli siebie, bo jeżeli sternik płynie i nie zwraca uwagi, jakie są warunki, to lekceważy swoich najbliższych. I tych tragedii tam było bardzo dużo. U nas nasz inspektor, no mówią, że jest surowy, delikatnie to powiem, ale bardzo się cieszę, że on taki jest. Bardzo się cieszę, bo wszystko poszło na określony standard bezpieczeństwa. A to się przekłada na dalsze rzeczy. Mało tego, mamy skutery. Wiadomo, to jest, kurczę, takie hałaśliwe urządzenie. Jeżeli ci skuterowcy też będą mieli swoje miejsce do zabawy, no to też o to chodzi, że albo może czas do zabawy, bo nie zawsze chodzi tylko o to, żeby to było zabronione. Bo to nie jest nic złego. Ci ludzie też mają prawo do odrelaksowania się, odstresowania. Ale jesteśmy nad jeziorakiem. Jesteśmy w Iławie. Mały jeziorak, ograniczenie prędkości do 6 na godzinę. Dalej, jesteśmy na dużym jezioraku, wchodzimy na duży i płyniemy na północ, to aż do granic miasta mamy wszędzie 6 km na godzinę i również za Wielką Żuławą. Poza szlakiem mamy te 6 na godzinę. Po co? Ponieważ jest tak duży ruch, kiedy jest piękna pogoda, że jest niebezpiecznie. I te skutery, które pływają, słuchajcie, ja ostatnio doczytałem się, 160 nawet na godzinę potrafią płynąć, on nie jest w stanie zobaczyć osoby na wodzie. Myśli, że to kaczka, choć to może nie być kaczka, może nie wyrobić na zakręcie. Ale właśnie ten inspektor doprowadza do tego, że mamy pewne strefy wyłączone i jest bezpieczniej.
5: To samo dotyczy praktycznie kanału czy jeziora Drwęckiego w Ostródzie. Taka anegdota była kiedyś, każdy chciał wiedzieć, kiedy ten inspektor będzie, na samym początku zresztą. I hity, że a uwaga, bo inspektor jest cały lipiec. Czyli w sierpniu można. Okazało się, że nie można, bo w sierpniu była masa kontroli. Ileż też wyeliminowano też takich nieodpowiedzialnych ludzi, którzy naprawdę pomimo tego, że byliśmy kumplami i zwracaliśmy uwagę, że to jest naprawdę już nie w porządku, to i tak sobie nic z tego nie robili, dzisiaj tych ludzi nie ma na jeziorze. I to jest fajne, bo ty szkolisz ludzi, którzy mogą bezpiecznie pływać, bo ty dajesz im nadzieję na to, że spędzą spokojny czas, być może zrealizują swoje marzenia.
6: No właśnie, realizacja marzeń, tak? Wiele osób właśnie w jakimś wieku wraca do realizacji marzeń. Kiedy możemy coś nowego zbudować, kiedy jak przychodzą klienci i mówi, ja marzyłem już od wielu, wielu lat, żeby coś zrobić, ale nie było czasu, bo były dzieci, była rodzina, były inne rzeczy. Dziś do tego wracam. I właśnie te marzenia, ten czas nad wodą, ten czas w towarzystwie, to jest piękne. Bo chyba o to chodzi, żeby w naszym życiu było tak, żebyśmy mieli swoją przestrzeń, swoje miejsce, gdzie czujemy się dobrze, gdzie możemy odpocząć, relaksować się i chyba to daje największą satysfakcję.
5: Mówił Grzegorz Rychlik, znany żeglarz i organizator projektów turystycznych w regionie.
7: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski, zapraszam. Teraz historia leśnego stadionu, bo tak nazywano przed wojną sportowy kompleks, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. O dziejach tego polsko-niemieckiego miejsca mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas na kolejne spotkanie z mieszkańcami.

0: szczątkowej formie też klub polski. W Iławie, prawda?
1: Sokół.
0: Sokół, tak jest. Sokół i to nie Ostróda, tylko Sokół Iława, tak jest. I proszę Państwa, historia klubu Jeziorak, może Michał, ty zaczniesz, tak? Proszę bardzo.
2: To ty powiedz o tej wcześniejszej historii.
0: Dobra, proszę Państwa, mamy rok 1926. Na terenie bagiennym, bo tutaj były bagna, u podnóży górki, na której był sytuowany cmentarz żydowski, powstaje stadion. Bo to kolejna inicjatywa burmistrza Gizego, który zbudował wcześniej ratusz, jeszcze wcześniej inicjatywa najpierw zaplanowana, później wykonana, kinoteatr Pasja dzisiejszy, czyli kino Iławskie, i tu w końcu stadion. Państwa, stadion, płyta stadionu i tutaj odbywały się, kochani, mecze iławskiej drużyny. Były też patriotyczne, niemieckie oczywiście, demonstracje, tylko pokazy. No i mamy rok 1927, z okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem, inicjatywa, żeby zbudować pomnik. Pomnik poświęcony żołnierzom, którzy walczyli tutaj nie za Hitlera, nie za Widei jakieś, tylko tych, którzy zginęli tutaj. Państwa, i byli to żołnierze, którzy byli również, kochani, o polsko brzmiących nazwiskach. Gdy pójdziemy na cmentarz przy Białym Kościele, tam mamy płyty nagrobne żołnierzy walczących w latach 1914-1918 i tam na 21 pomników, Państwa, tych nagrobków, aż 11 to polskie brzmiące nazwiska. Także Polacy, no również, no oni byli obywatelami Niemiec i musieli tam walczyć. Także nie zapominajmy również o tych żołnierzach, którzy walczyli, bo musieli. To byli również mieszkańcy Iławy.
3: Na stadionie przed II wojną światową powstał pomnik poświęcony wspomnianym żołnierzom, który z czasem stał się miejscem wielu sporów i nieporozumień. Zaskakujący jest też los umieszczonych tam tablic, mówi Michał Młotek.
2: Mieliśmy, szanowni państwo, pewne podejrzenia, że te tablice zostały obrzucone jakąś substancją, tynkiem, zamurowane. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, zresztą pan Darek był zaangażowany wtedy też w te prace. Mierzyliśmy, porównywaliśmy ze zdjęciami, no ale okazało się, że nie było po nich śladu, to znaczy, że zostały zbite, no albo je w jakiś sposób zagospodarowano. Natomiast ja trochę lat wcześniej, dopiero później te fakty ze sobą powiązałem, jak tutaj ten teren był lekko zagospodarowywano, sadzone jakieś kwiaty, znalazłem fragment czarnej tablicy z takim wyrytym napisem Hekele Deutschelau, czyli Hekele to był iławski kamieniarz, co świadczy o tym, że jednak te tablice zostały skute lub zdemontowane.
0: Ale mamy rok 1945.
2: Stadion, w zasadzie ciężko nazywać to miejsce stadionem, to po prostu było boisko, czyli płyta otoczona bieżnią dookoła i dookoła tej bieżni były drewniane ławki. Natomiast w pierwszych dokumentach pojawia się informacja, że miejsce to było całkowicie zniszczone. Czy możemy się domyślać, co się stało? Prawdopodobnie tutaj gromadzono jakiś sprzęt, który zniszczył tę płytę boiska. Miejsce było zdewastowane. Wiemy też o drobnej takiej strzelaninie, do której tutaj doszło w tym miejscu. Są opisy mówiące o tym, relacje mówiące o tym, że żołnierze Wehrmachtu, czy doszło tutaj do takiej drobnej potyczki między żołnierzami Wehrmachtu a żołnierzami Armii Czerwonej właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. I gdy pojawili się tutaj Polacy, miejsce było całkowicie zniszczone, nie dało się grać, nie dało się zagospodarować tego stadionu. Przeprowadzono prace porządkowe, po których można było zacząć rozgrywać tutaj mecze, natomiast większe prace inwestycyjne miały miejsce dopiero w roku 1948. To jest ten moment, kiedy ja chciałbym wspomnieć o osobie, która jest dzisiaj z nami, a wykonała kawał roboty i zebrała pochodzące z archiwów wielu Iławian zdjęcia związane z historią Jezioraka. To jest Tomek Rybicki, schował się tam, jest z tyłu, natomiast on jest autorem tego takiego w albumiku wydawnictwa, gdzie znajduje się sporo zdjęć związanych z historią Jezioraka po roku 1945. Nie wiem, w ilu egzemplarzach to się pokazało, natomiast ja dostałem od Tomka całkiem niedawno, mam swój.
0: Proszę Państwa, tu jeszcze ja chciałbym pokazać i puścić Państwu też do oglądania wydawnictwa, które są biletami.

0: które są folderami, które przyniósł do nas wspomniany wcześniej pan Dariusz Miłosek. Człowiek, który no, wiele rzeczy z wydarzeń tak wojskowych, jak i pozawojskowych pamięta. Też. Tak, tutaj, bliskie spotkania trzeciego stopnia z kibicami wrażych drużyn, które tutaj przyjeżdżały do Jeziorak. Przez dwa tygodnie był na czele tabeli będącej zapleczem Ekstraklasy.
1: Więcej informacji na temat dawnego klubu nad Jeziorakiem możemy odnaleźć w publikacji Henryka Plisa z Rudzienic. Teraz wracamy jednak do samego obiektu Stadionu Miejskiego w Iławie. Jak przyznają lokalni pasjonaci historii, pierwsze powojenne fotografie odsłaniają zaledwie fragment architektury dawnego sportowego kompleksu.
2: Widać tylko płytę, boiska, widać dwie bramki i widać spore zadrzewienie. Zresztą w pierwszych protokołach z Miejskiej Rady Narodowej, czyli po roku 1947, stadion, my dzisiaj nazywamy go stadionem przy ulicy Sienkiewicza, natomiast wtedy mieszkańcy używali określenia, że jest to stadion leśny. Bardzo proszę. Kolejna fotografia tutaj spod pomnika. Wykorzystywano oczywiście naturalne warunki terenowe, więc tak, ja jak obserwowano mecze, to kibice zajmowali miejsca na górce. Mówimy, szanowni państwo, Jeziorak, Jeziorak, natomiast Jeziorak stał się Jeziorakiem dopiero w latach 70. To wszystkiego dzisiaj nie powiemy, ale o kilku faktach trzeba wspomnieć. W grudniu 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie Związkowego Klubu Sportowego Warmia. To były początki. Później Warmia przekształciła się w Kolejarza, a Kolejarz w latach 70. przekształcił się w Jeziorak. Komu zawdzięczamy Warmię? Znamy te nazwiska, to kolejarz Stefan Sadura, Tadeusz Taczyński, Zygmunt Otolski, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem, i Tadeusz Lewandowski.
0: Natomiast bileterką była moja ciocia, pani Jadwiga Krajnik, która tu, na tej górce, poniżej tej górki, sprzedawała bilety, to po pierwsze. Po drugie, smarowała chleb ze smalcem piłkarzom Pajdy, chłopakom z Jeziora, którzy grali, a w trakcie przerwy ona była też odpowiedzialna za to, że tam była, proszę państwa, koło stacji pompa. I tam ona pompowała wodę, żeby oni mogli się tego izotonicznego napoju napić w czasie przerwy, a po meczu, i to było najbardziej fajne, bo pompowała wodę, a tam piłkarze Jezioraka się kąpali. I mówi, co niektórzy, panie, mówi Darku, byli fajne chłopaki.
1: O dawnych piłkarzach i Stadionie Miejskim w Iławie mówimy teraz w magazynie Meloradia. Lokalni regionaliści natrafili na materiały związane ze znanym zawodnikiem Jezioraka.
2: Wspomniałem o Zygmuncie Otolskim, który był trenerem, a wspomnieć chciałem o tej postaci w kontekście piłkarza Jezioraka, też dzięki uprzejmości członków zarządu Jezioraka. Wcześniej wspominał mi o tym Karol Synowiec, dostałem od Tomka Rybickiego. Niesamowita lektura. Są to wspomnienia Bogdana Mieczysława Białego-Białeckiego, piłkarza Jezioraka, który tutaj w Iławie grał w latach 1952-1959. Dobrze zapamiętałem, prawda? Panowie mnie poprawią, jeśli powiedziałem źle. Mój sztambuch sportowy Iławskiej Orliki 54, jest to część pierwsza, nie wiem, czy część druga się też pokazała, nie pokazała się. Bogdan Białecki urodził się w roku 1937, w czasie, kiedy spisywał swoje wspomnienia, mieszkał we Wrocławiu, był piłkarzem, napastnikiem, królem strzelców, piłkarskim mistrzem w Armii Mazur roku 1954 i był właśnie wychowankiem Zygmunta Otolskiego. Niesamowita lektura, ukazująca nie tylko relacje z meczów, ale też prezentująca artykuły prasowe z tamtych lat, wspomnienia, jest wykaz meczów i też są biogramy osób, z którymi Bogdan Białecki miał do czynienia, między innymi jest Stanisław Kociołek, ale też nauczyciele liceum, ponieważ Bogdan Białecki był uczniem Iławskiego liceum. Na stronach internetowego Muzeum Iławy obiecałem państwu, że zdradzę wynik meczu, bo pojawiła się tam taka drobna zapowiedź spotkania, do którego doszło 10 czerwca 1954 roku pomiędzy Kolejarzem Iława a Spójnią Ostróda i tamten mecz zakończył się zwycięstwem Kolejarza 4-1.
0: I jeszcze jeden z piłkarzy Jezioraka, mój wuja Kazimierz Cichecki, zasłynął obok Kociołka z tego, że miał piekielnie silne uderzenie. Był obrońcą, nie za wysoki, nie? Dlaczego był obrońcą, nie za wysoki chłop. Natomiast tak, miał tak potworne uderzenie, że Krajca chyba na tę bramkę, nie wiem z kim wujek, nie pamiętam z kim grali, ale podszedł do wykonania rzutu wolnego. Państwa, tak przywalił w piłkę, że nie tylko, że wpadła do bramki, ale jego uderzenie było tak potworne, że zrobiła dziurę w siatce i drużyna ta przeciwna mówi, chyba poszło gdzieś obok, bo nie strzelili, bo on mówi, bo nie ma tego. Rzeczywiście poszło tak, że rozerwała siatkę. Ja mówię, wuja, ty miałeś takie mocne walnięcie, czy siatka była taka słaba? Mówi pewno jedno i drugie. Tak.
2: Jeszcze jedno słowo odnośnie samego stadionu. Otóż już o tym mówiłem, w 1948 roku przeprowadzono pierwsze tutaj poważne prace inwestycyjne, natomiast pieniądz popłynął tutaj dopiero w latach 50. i mamy potwierdzenie w postaci kilku dokumentów. 20 października 1955 roku czytam, jest punkt w porządku sesji, sprawa stadionu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obywatel Fajkowski Jerzy, pokrótce omówił sprawę dokończenia odbudowy stadionu sportowego, gdzie Rada po wysłuchaniu uchwaliła. Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 20 października 1955 zobowiązała Prezydium do powzięcia odpowiedniej uchwały w sprawie wykończenia odbudowy stadionu sportowego w Iławie w terminie do dnia 1955. Wiemy, że to się nie udało, ponieważ w 1956 roku sprawa wróciła i odczytam Państwu tylko kilka zdań, dosłownie już kończąc. W ramach punktu wiosenna akcja czystości i odgruzowanie miasta przewodniczący Fajkowski Jerzy mówi: wiadomo nam jest, jakie zniszczenia pozostawiła po sobie ostatnia wojna, które to właśnie teraz winniśmy oczyścić oraz zlikwidować wszelkie pozostałości powojenne, które to już w dużej mierze zostały usunięte. Na dzisiejszej sesji zostali zaproszeni kierownicy zakładów pracy, których przybyło bardzo mało, a sprawa, która omawiana jest na dzisiejszej sesji, winna być przeniesiona przez kierownictwo do swych zakładów pracy. W stosunku do tych kierowników, którzy nie przybyli na dzisiejszą sesję, zostaną wyciągnięte wnioski za niedocenianie tak ważnych zagadnień stojących do wykonania, a jednocześnie podejmowania zobowiązań, że dzisiaj winniśmy szeroko omówić sprawę stadionu, który ma jeszcze wiele do życzenia, że w roku bieżącym mamy duże zadanie do wykonania, a mianowicie zakończenie robót przy stadionie, gdyż znajdować się tam będzie meta kolarzy wyścigu dookoła Warmii i Mazur. Nie wiem, chyba dopiero kilkanaście lat temu wyścig dookoła Warmii i Mazur przestał być organizowany, natomiast rzeczywiście od lat 50. przez długie, długie lata z drobną przerwą kolarze pokonywali setki kilometrów, okrążając całe nasze dawne województwo i zahaczając kilka razy też o Iławę. I w roku bodajże 1957 tutaj właśnie w tym miejscu część lub całość tego biegu, bo do tej informacji nie udało mi się dotrzeć, właśnie na naszym stadionie miała miejsce.
1: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Takie dni jak ten czwartek lubimy najbardziej. Nic nie musicie, a za to wszystko możecie. W Meloradio od rana podkręcamy tempo. Tutaj energetycznej muzy na pewno wam nie zabraknie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Hello.

Sobel. Od rana podkręcamy tempo w Melo Radio. Wolny dzień to super sprawa, ale seria wolnego to jest dopiero coś. Mam nadzieję, że możecie korzystać z długiego weekendu. A jak taki czaks spędza ostatnio coraz więcej ludzi, to powiem wam już za chwilę w Melo Radio. A wcześniej zagramy Dab Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 po 7.

skręcamy tempo w Melo Radio. Wish You Were Mine. Philip Don w Melo, 19 minut po siódmej. Coraz więcej osób w takie długie weekendy ucieka od popularnych miejscówek i tłumów turystów. Zamiast kilku wolnych dni w jednej lokalizacji, można się zdecydować na objazdówkę po kilku mniej znanych miejscach w Europie. To ostatnio właśnie trend, który robi się bardzo modny, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dzięki niemu nie wydając góry kasy na all-in w obleganych miejscówkach, jest szansa przeżyć i zobaczyć coś zupełnie innego. I to w zależności od tego, co wolicie i lubicie. Popularnym kierunkiem w takiej opcji jest m.in. północno-wschodnia Francja. To jak ktoś wybiera klimaty średniowiecznych uliczek, bo ci, którzy nie lubią tłumów, wybierają na przykład Wyspę Owcze, a jedną z najbardziej widowiskowych objazdówek można sobie zapewnić jeżdżąc po północnej Norwegii. Jak nie potraficie usiedzieć za długo w jednym miejscu, to idealne opcje, a jak szukacie jednak gorącego klimatu, fajnych ludzi i mega zabawy, to pamiętajcie, że w wakacje zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety do zgarnięcia w Meloradiu, więc bądźcie blisko i słuchajcie uważnie. A na Sunrise Festival w Kołobrzegu w tym roku także on, Rainer Zonnewald. Teraz u nas w Melo, Loco Loco. Już 20 minut po siódmej.

0: Świetne połączenie sił. Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo. Tak podkręcamy tempo dzisiaj, w czwartek, w weekend, długi dla was, za chwilę Seaball.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama. Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bledka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

Nikt nie zrobi tego z wami tak jak my. Razem podkręcamy tempo w Meloradio. Czwartek już rozkręcony, wy też. No i to bardzo przyjemne uczucie, jak możecie odłożyć wszystkie zawodowe obowiązki, nawet nie na jutro, a dopiero na poniedziałek, no nie? Zamiast tego jest na pewno dużo świetnych rzeczy, które możecie dzisiaj robić, a na które zwykle w tygodniu brakuje czasu. Także dzisiaj sobie pozwólcie na więcej. I najlepsze, że możecie to robić razem z Meloradiem. Mam dla was idealną do tego muzę. Milky, David Guetta w Melo. Za 18:08.

0: Felix Jan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a po ósmej to będę miał dla was zabawę gotowi na wszystko, w której do zgarnięcia Super Melo Merch będzie, więc trzymajcie swoje telefony blisko. Przydadzą się na pewno m.in. do wyrwania książka o Tomorrowland oraz bardzo fajna torba Melo Radia. A dziś o to, żebyście wiedzieli, co się dzieje, dba Adrian. O czym będzie w newsach?
1: Dzień dobry, będzie o sporcie, głównie nie tylko o piłkarzach, którzy wczoraj grali, ale o koszykarkach też.
0: I to już niedługo, koniecznie sprawdźcie, za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: BB Rexha i Faithless New Religion w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Radio Iława.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Adrian Górny.
2: Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu piłkarskim na Stadionie Narodowym. Rywale dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a biało-czerwoni dwukrotnie odrabiali straty za sprawą Kacpra Potulskiego oraz Przemysława Wiśniewskiego. Ten drugi strzelił gola w ostatniej akcji meczu. Gorzej poszło wczoraj naszym koszykarkom 3-3 w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie. Przegrały najpierw z Azerbejdżanem, a później z Holandią. W fazie grupowej odniosły tylko jedno zwycięstwo i zajęły czwarte, przedostatnie miejsce. To dla nich koniec turnieju. Dzisiaj o wyjście z grupy powalczą nasi panowie. Około 400 razy interweniowali wczoraj strażacy po burzach na południu Polski, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy.
2: Dzisiaj burze mogą być na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
1: Robimy to, co lubimy najbardziej. Podkręcamy tempo razem z wami. I niech tak zostanie. Jest ósma. Inni gadają, a my już gramy. Waldek Garbak, siema. Hej, cześć.

Podkręcamy tempo od samego rana w czwartek, dzisiaj w Meloradiu i mam coś dla was do zgarnięcia. Wyjątkowa książka Tomorrowland i bardzo fajna torba Meloradia. Taki merch od Melo do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy waszą gotowość na wszystko dzisiaj i na naszą zabawę, którą wystartujemy już za chwilę. Czekamy jak zawsze. Dwie osoby mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć taki merch od Melo. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to może dzisiaj właśnie jest wasz dzień, wasz czwartek. Udowodnijcie to wszystkim wokół i przede wszystkim sobie. Zabawa rusza za chwilę, czekamy na was. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Korzystajcie i dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777 to już teraz merch do zgarnięcia.

0: flip it.
1: Snap Dog w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
2: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: Flip it. To jest czas, kiedy sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. I chyba się coś tu flipnęło, bo Marta była, która pochwaliła się, że dzisiaj postanowiła doprecyzować swoją jazdę na rolkach, ale coś chyba nam się tu tak zrolowało. Marta, jesteś? No właśnie, chyba problem, ale mam nadzieję, że jest Michał. Jest Michał?
3: Jestem.
1: O, dobra, Michał, to już dobrze cię słyszeć. Czy korzystasz z długiego weekendu?
3: Tak, korzystam, jestem na rybach właśnie.

0: To jest książka Tomorrowland za jedną melotorba.
1: Gotowi na wszystko.
0: Michał, uważaj, dokończ przysłowie. Stara miłość nie istnieje czy nie rdzewieje?
2: Nie rdzewieje.
0: Dobrze, jeden punkt na twoim koncie. Brawko, brawko. I teraz drugie pytanie. Skup się bardzo mocno. Uwaga. W jakiej miejscowości odbędzie się Tomorrowland? W Bum czy w Nicei?
2: I jeszcze raz wiemy, co mogę prosić?
0: W jakiej miejscowości odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie? Tomorrowland. W Bum czy w Nicei?
2: Znaczy wiem, że w Belgii.
0: Oho.
2: W tej pierwszej.
0: No tak, bardzo dobrze. Gratulacje dla ciebie. Brawko, brawko. Słuchaj. Bardzo celny strzał. Czasami tak trzeba wybrać na przykład dobre miejsce, w którym wszystko bierze i dobry strzał, dzięki któremu można wziąć też fajne nagrody. Dla ciebie książka o Tomorrowland już pakujemy, już ci wysyłamy i już, Michał, nie przeszkadzam w długim weekendzie. Pozdro dla ciebie, dzięki, bye, hej.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradio.

0: Jazzy Can't Deny It. I wsłuchując się odpowiednio mocno, można tam usłyszeć takie fajne, klasyczne brzmienia znane z kilku fajnych klubowych numerów, przy których pewnie spędziliście niejedną fajną noc wakacyjną. No takie przed nami już niedługo, ale gorąco w Melo będzie o wiele wcześniej, bo już za chwilę zagramy. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. I tak podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano, prawie w pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Po reklamie.
18: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc.
19: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
20: Autopromocja. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

życie tu. Kiza i Betka w Meloradio i my też czekamy na was. Zadbajcie, żeby was nie zabrakło, bo przecież cały czas kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie najgorętszy weekend tego lata. W samym środku wakacji specjalnie dla was ten wyjątkowy festiwal. Największy festiwal muzyki klubowej i najlepsza taka impreza w Polsce. Będzie gorąco, będą gwiazdy i będzie szansa, żebyście także i wy tam byli i żebyśmy wspólnie się wyjątkowo pobawili. Bilety będą dla was do zgarnięcia w Melo, więc uważnie słuchajcie Meloradia jeszcze dzisiaj.

0: Macie nasze słowo. W taki dzień jak dziś to wszystko musi wam fajnie pyknąć. Za chwilę newsy będą w Melo.
1: Będzie o wyjątkowo dużym zainteresowaniu Mount Everestem w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Alesso i Destiny w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo w długi weekend. Za 8 minut 9:00.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Trzoba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: O reklamie.

0: Jest prawie 9. Newsy Meloradia, Adrian Górny.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. Maszyna rozbiła się na zboczach góry Lubogoszcz. Kontakt z pilotem utracono około 2 w nocy. Przed 8 znaleziono wrak śmigłowca. Polski rząd oficjalnie proponuje USA budowę stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Ten krok wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
1: A z sondaży wynika, że 43% Polaków jest za utworzeniem stałej bazy amerykańskiej. Już ponad 1000 osób zdobyło tej wiosny Mount Everest. To rekordowy wynik o ponad 120 osób większy niż osiągnięty 7 lat temu. Jeden z nepalskich przewodników wszedł na szczyt już po raz 32.
0: Słuchajcie, jak to fajnie o tej porze w czwartek, nie? Móc myśleć o zdobywaniu zupełnie innych szczytów niż to zwykle o tej porze trzeba. No, zajmijcie się tym, co naprawdę lubicie robić, a my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, hej, siema, jest 9.

On the Move. Podkręcamy tempo. W Melo Radio dzisiaj w czwartek korzystamy z wolnego i długiego weekendu, który trzymam kciuki za to, że oczywiście macie i dobrze wykorzystujecie. I wiem, że są tacy, przed którymi jakaś droga właśnie teraz. No to jak ją zaczynacie, to ja mam coś dobrego. Akurat pod tą trasę. Gibbs w Melo już teraz. 13 minut po 9.

a tam czekają Was niesamowite emocje i zabawa przy zarówno klasykach muzyki elektronicznej, jak i nowoczesnych brzmieniach, których na pewno nie zabraknie przez te dwa wyjątkowe weekendy lipca. Przeżyjcie to razem z Meloradiem. Dzisiaj macie dużo wolnego czasu, no to szybko wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na Wasze odjechane filmy i oryginalne fotki. Im bardziej oryginalne, tym lepiej. Wykorzystajcie tę okazję. Tomorrowland czeka, a my, podpowiadam, zapewniamy też dojazd. Meloradio.pl. Czekamy na Wasze zgłoszenia i mega pomysły. Na Tomorrowland jedną z gwiazd, które zagrają, będzie Sam Feld. Hey Son, już teraz w Meloradio.

James Hype także zagra dla was na Tomorrowland w lipcowej odsłonie. Zadbajcie o to, żeby was nie zabrakło i możecie już teraz też wbijać na naszego Instagrama, a tam zobaczycie, jakie stylówki obowiązywały w ubiegłym sezonie na Tomorrowland. Jest szansa pomyśleć i wybrać też i coś dla siebie. Dla was oczywiście wybrana energetyczna muza. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Loreen już za chwilę, a teraz już prawie w 9:30.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
15: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
18: bakłażan.

Szymek, DJ Remo i Sofia Loren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w ten fajny czwartek, a jak wy macie fajne pomysły, to my się bardzo cieszymy, a gdyby do realizacji tych pomysłów kasy wam było trzeba, to spokojnie, my coś poradzimy. Mamy szybką kasę, 200 dla was do wyjęcia. Na co pójdą te pieniądze, na co wydacie albo na co po prostu przepuścicie w ten weekend? Dajcie znać koniecznie. Czekamy na was, na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Szybka kasa jest do wzięcia, tak od ręki wpadnie wam, jeżeli zadzwonimy do was właśnie. Zgłoście się na meloradio.pl, wydacie te pieniądze od razu. Nicki Minaj i Justin Bieber też od razu, już teraz w Melo.

0: Sorry Papi, Topic w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. I żeby fajnie wam ten weekend mijał i czwartek, to mamy też Adiego. Siemka, hej.
1: No siemano, fajnie, że możemy tę czerwcówkę spędzić razem. To co, odpalamy ją już oficjalnie, to się stało, mamy czwartek wolny.
0: Mamy.
1: No i super.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: No to co, bawcie się dobrze.
1: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Obiecuję, że będzie super fajnie. W międzyczasie dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Melo. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl. Tam wszystko obcykacie. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
7: Newsy Meloradia, zbliża się 10:00. W takim razie Adrian Górny.
8: Dzisiaj mija 37 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Narodowe Centrum Kultury informuje, że tylko 1% Polaków uważa to wydarzenie za powód do dumy, chociaż większość ocenia je pozytywnie. Dla porównania 1/4 Polaków jako powód do dumy wskazuje bitwę pod Grunwaldem. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Strażakom udało się szybko opanować ogień, a po kilku godzinach ugasić. Nikomu nic się nie stało, a dym poniósł się nad las, a nie nad zamieszkałe tereny. Pokazy gotowania, warsztaty i występy muzyczne czekają na uczestników festiwalu Delicje we Wrocławiu. Na rynku będą też produkty nagrodzone w festiwalowym konkursie, mówi współorganizator Tomek Tyc.
9: Dużo serów, też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
8: Festiwal będzie od piątku do niedzieli.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No siemano, te osoby, co mają wolne, to gratuluję, te osoby, które pracują, to też gratuluję, bo wszyscy jesteśmy razem i będziemy mieli dobre melo. A ty po tej stronie, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Siema!

0: Alok, Khalid, Dive Into Me w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W czwartek mamy długi weekend. No i pytam się, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Meloradia, co tam u was? Kondziu nagrał głosówkę na WhatsAppie. Co tam, mordo?
1: Ja siedzę w domu, słucham Meloradia, popijam cappuccino i jem pyszny jabłecznik. Pozdrawiam z Inowrocławia.
0: No stary, to jest chillera i tak można żyć. A co u was, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to kojarzycie? Turn Up The Love, Far East Movement i Cover Drive już teraz w Melo.

0: Pauza i Magnetic w Meloradio, tak podkręcamy tempo w czwartek, 27 minut po 10. Kto jeszcze nie ma kawy, to ja za chwilę idę zrobić, a w międzyczasie pytam, co robicie? Gdzie jesteście? Słowik, bratku?
1: Siema, siema. Ja właśnie kończę swój godzinny trening. Fajna dyszka padła mimo gorącego kolana. Motywacja jest. Trzeba szarpać. Nie ma, że jest święto. Robotę trzeba zrobić. Pozdro.
0: No pozdrawiam, stary, serdecznie. I to się nazywa wytrwałość, słuchajcie. Ja dzisiaj po programie też idę na siłownię i was też zachęcam do tego, żeby się ruszyć. Nawet na spacer, bo to już dużo zmienia. Przy okazji, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Radio Iława.

0: Daxus i Barbra Streisand. Muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę bardzo odpowiedzialną i dojrzałą pracę. Właśnie z Adrianem Górnym, naszym newsowcem, graliśmy w piłkę. W studiu radiowym, ale nikomu o tym nie mówcie, a w międzyczasie pytam o to, co wy robicie na WhatsAppie Meloradia. Kacper?
1: Cześć, cześć, witamy, pozdrawiamy z roboty.
0: Pozdro z fartem, trzymajcie się tam ciepło, niech wam szybko robota zleci. A u ciebie, Kasia?
2: A ja robię pazy na wpół śpiąca. Mam nadzieję, że nie odwalę hita na nich.
0: Będzie
2: moje
0: git.
2: Dziecko dzisiaj postanowiło mnie wywalić z łóżka, gdy matka postanowiła zacząć weekend. Nie, melanżową. Pozdro, wariaty.
0: No i pięknie, baw się dobrze. I czekam też na was. Co robicie, gdzie jesteście? Nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Adrian, wrzuciłem nasze poczynania piłkarskie na kanał nadawczy Meloradia Elo tu Melo, który znajdziecie na Instagramie Meloradia. No i mamy odpowiedzi, stary.
1: A, odpowiedzi, no.
0: Gotowi na mundial? Mamy też mundialowa gorączka ogarnia nawet Meloradio. Jesteśmy gotowi.
1: Mundial niedługo, ale na razie o siatkówce będzie.
0: A co
1: niedługo?
0: Będzie?
1: Bo nasze siatkarki z samego rana grały. Znaczy, z samego rana u nas, no, grały w Chinach, więc to pewnie nie był poranek. Ale tak, grały i powiemy, jak im poszło.
0: Rewelacja. Mam nadzieję, że to nie będzie do końca mecz Made in China.
2: A już o 11 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, dobrze znacie i lubicie. Mam nadzieję, że to moje podkręcenie przed momentem piłki nie nagrało się na żadnej kamerze, bo wyglądało dość groźnie, ale chyba będzie okej.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. M to

0: Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Zbliża się 11. Newsy Melo Radia i Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
2: Polskie siatkarki pokonały Czeszki 3-0 w swoim drugim meczu Ligi Narodów, ale poszczególne sety były dość zacięte. Wygrywaliśmy 2 razy do 22 i do 20. To drugie zwycięstwo Polek. Wczoraj pokonały Belgię 3-2. Jutro zmierzą się z Serbią. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ukraińskich atakach na przejęty przez Rosję Krym. Z kolei w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy 2 osoby zostały ranne. Tysiące policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach w długi weekend, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
3: Zachowajcie ostrożność, zaplanujcie właściwie podróż, jedźcie wolno, ostrożnie, tak aby nie zagrażać sobie, swoim pasażerom i innym osobom na drogach.
2: Pierwsze 4 miesiące tego roku na drogach były bezpieczniejsze w porównaniu z ubiegłym rokiem.
1: Sorry, zagapiłem się. 11 na zegarach i zgadzam się zdecydowanie z tym, co mówi pan policjant. Trzeba uważać, zaplanować podróż i w ogóle dbać o siebie i innych na drodze. Nie krzyczmy, co najwyżej rekord wideo. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. I tak powiem wam, ta nuta jest taka trochę melancholijna, trochę nawet nostalgiczna, jakby nie było. I ja powiem wam, że przez to, że ja jestem milenialcem, tak, jestem prawie przed 30, no to powiem wam, że lubię sobie powspominać i trochę historii posłuchać, albo przeżyć ją na żywo. I tak będzie, no już tak naprawdę 2 sierpnia na Sunrise Festival na Blue Stage, bo tam The History of Sunrise Festival, czyli przepiękne wydarzenie, podczas którego DJ Chris będzie wspominał fantastyczną historię tej niezwykłej imprezy. I powiem wam tylko tyle, no po 23 latach mają się pojawić też m.in. Jordan Baker, czyli będzie naprawdę przegenialne spotkanie. A jeżeli wy chcecie trafić 31 lipca między innymi, albo na The History of Sunrise Festival 2 sierpnia, to słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy szansa na to, żeby pojawić się w Kołobrzegu.

Dub Dogs i How Does It Feel w Meloradio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę sprawdzał, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na głosówki cały czas. Mam już tutaj jedną dosyć fajną propozycję, także szykujcie się. I w tej godzinie jeszcze pojawi się Lucas and Steve i Perfect, czyli coś, co znacie. No, a wy też nagrajcie głosówkę na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Nagrajcie, co robicie, gdzie jesteście. Podzielcie się dobrą energią.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Lucas and Steve Perfect w remiksie Lumixa. Tak podkręcamy tempo. Na co robicie? Dajecie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: Witamy wszystkich słuchaczy.
2: Hej!
3: Hej!
2: Hej!
1: Siema. My jesteśmy w pracy dzisiaj. Pracujemy, świętujemy. Pozdrawiamy wszystkich i miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. A skoro już tak ciężko pracujecie, to może by zrobić sobie chwilę przerwy, bo... No bo możecie z Meloradiem ruszyć na tegoroczny Tomorrowland i spotkać się m.in. z Arminem, Davidem Guettą, Losem Frequencisem, Martinem Garrixem i zdecydowaną jeszcze większą ilością genialnych producentów muzycznych, muzyki EDM i elektronicznej. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dajcie znać, dlaczego z tą osobą. No i ważne info, dajcie jeszcze jakąś fajną fotę, jak imprezujecie. Może też jakiś wideo akurat się znajdzie z imprezy. Jestem przekonany, że dacie radę. No i ważne info, macie dojazd całkowicie za friko, także jedziemy razem i będziemy robić integrację w trakcie. Przeżyjcie Tomorrowland z nami.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Melo Radio, 9 minut do 12. No Hardwell też będzie na tegorocznym Tomorrowland. A wy co robicie? Gdzie jesteście? WhatsApp Melo Radia, Bob?
1: Ja dziś sobie pracuję w lęgarni, nakładam sobie jajeczka, żeby za 21 dni były piękne kurczaczki. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą pracować w czwartek. Pozdrawiam.
0: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy razem z tobą, wszystko jest okej. Mówię, jesteśmy, bo Adrian Górny dołączył. Siemano.
2: Siemano.
0: Co tam w ogóle wniosek będzie?
2: No właśnie, sprawdzimy jak, a dokładnie gdzie najchętniej za granicą Polacy spędzają ten właśnie długi weekend.
0: No jestem mega ciekawy, jakie city breaki pewnie są grane, co?
2: City albo państwa breaki.
0: Państwa breaki, proszę państwa.
3: A już o 12 zagramy.
0: Andy Dust, Caris i Zokeria w Melo Radio. To teraz będzie nauka języka angielskiego, co znaczy city break. Miasto złamanie. Dziękuję.

0: Minuta do 12, newsy Meloradia i ponownie z nami Adrian Górny.
1: W Gdyni rozpoczyna się morska faza ćwiczeń Baltops. To największe manewry NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz Polski biorą w nich udział Stany Zjednoczone, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Finlandia, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
2: Elementy związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, zagrożenie minowe, zagrożenie przed okrętami podwodnymi, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
1: Ćwiczenia Baltops potrwają do 19 czerwca. Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Kirgistan, Portugalia oraz Austria zostały wybrane na 2-letnią kadencję do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zastąpią Somalię, Panamę, Pakistan, Danię i Grecję. A Włochy są najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem wypadów Polaków na czerwcowy długi weekend. Dużą popularnością cieszą się też Hiszpania i Grecja, czyli południe.
0: No i bawcie się dobrze, skorzystajcie z tego czasu. Ty byś gdzie poleciał, Adrian? Przyznaj się szczerze.
1: Nigdzie, ja się w Polsce dobrze czuję.
0: A, no to... No, i to jest, proszę państwa, patriotyzm i to naprawdę bardzo potężne. Ja jestem Adi, mówi się Manko.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Anima, Georgie, Beautiful v Melo Radio. Utwór prosto z serca. Ale czy silnik w samochodzie to też nie jest serce? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Co tam robicie, jak się macie? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Głosówka od pana prezesa Wiśni. Co tam?
1: Siema Meloradio.
2: Siema Adi, puszczacie jak zawsze najlepszą muzę do auta. My właśnie sobie śmigamy nad morze, pozdrawiamy. I pamiętajcie, niech moc silników będzie z wami.
0: No dzięki, to w takim razie wy też powinniście to usłyszeć.
3: May the force be with you.
4: Hey, tu

0: zeszły piątek to wygrało. I bardzo słusznie zresztą, bo to genialna nutka jest. Another Talk to You. A wy słuchacie Meloradia, czyli najbardziej imprezowej stacji w kraju, a może i na świecie. Mam nadzieję, że to drugie też. I pytam cały czas o to, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl, a w tej godzinie funduję wam no klasykę imprezy. Party Rock Anthem, LMFAO, już niedługo.
1: Meloradio i Ława na 90.2.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Oreklam.

Pani Aniu, prawda. Z Meloradiem jedziecie na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się ze swoimi ulubionymi producentami. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Martin Garrix, David Guetta i wielu, wielu innych. No i wy też tam będziecie w Belgii i będziecie się super bawić i będziecie to wspominać bez przerwy. A jeżeli chcecie się pojawić na tegorocznym Tomorrowland, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to jedno, a drugie podsyłacie wspólną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, a potem chwilę czekacie, a my przekazujemy dobre news. PS, dojazd za friko i robimy wtedy integrację.

0: Ostatnio moja mama pisze do mnie na Messengerze: synu, wziąłbyś mi puścił muzykę tego Kygo, jak przyjedziesz. Na co odparłem: mamo, ale Kygo to masz w Meloradiu. Say my love, podkręcamy tempo. Mikrofon sobie włącz. A, to ja ci włączę.
1: No, dzięki. Tutaj.
0: Jest też Adrian, siemanko.
2: Wszyscy są.
0: Jest taka postać, która przewiduje, kto może zwyciężyć mundial. Adrian
2: jest,
0: Gubny znalazł to
2: nie
0: przed
2: tyle
0: momentem.
2: Przewiduje, co wylicza. To jest niemiecki ekonomista, Joachim Clement. I on już 3 razy wyliczał, kto wygra mundial, te 3 ostatnie edycje. I za każdym razem trafiał. I teraz też wyliczył. I wyszło mu, że wygra Holandia po finale z Portugalią.
1: Albon obstał. Dobra, no. Dzięki.
3: A już od 13 zagramy
0: 10% dla każdego. Thomas Gray i Rumors z Meloradio. Z tym sztosem witamy się punktualnie o 13. Także bądźcie z nami, bo warto, genialna nutka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
4: Expert taniej masz. Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: O reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
11: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
12: 30-latek jest ofiarą wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim. Mówiliśmy już o tej katastrofie. Maszyna rozbiła się w nocy na zboczach góry Lubogoszcz. Najprawdopodobniej był to prywatny lot z Węgier do Polski. Szczury zniszczyły ulicę Emilii Plater w Szczecinie. Przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą jezdnia po prostu się zapadła, mówi Hanna Pieczyńska z zakładu wodociągów.
13: Były tunele, była rozpulchniona gleba, dużo tam wody się pojawiło.
12: Gniazda szczurów zostały zniszczone, a gryzonie wyeksmitowane spod drogi. Trzy kolejne tradycje wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Białej, tradycyjna plastyka obrzędowa i zdobnicza pałuk oraz tradycja wylewania i noszenia świec olbrzymek w Tyszowcach. W sumie na liście jest już 127 pozycji.
11: Moją ulubioną zdecydowanie jest ta świeca olbrzymek. To jest super. I to w Tyszowicach. Tyszowcach. No tak, właśnie. Dzięki.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Uwaga na szczury w Szczecinie. 13 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i zaczynamy zgodnie obietnicą. Thomas Gray, Rumors, będzie też Justin Bieber, Nicki Minaj. Dobrze, że jesteście. Siemanko.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. No wiele lat musieliśmy na to poczekać, ale w końcu mamy konkretne info. Słuchajcie, jesienią mamy mieć możliwość ogrania Wolverina. No i czytam, że fani są bardzo z tego powodu zadowoleni. Nie dziwię się, bo z tego co czytałem, to nie wiem, jakieś 12, może nawet 17 lat trzeba było poczekać na jakąś kolejną adaptację tej wyjątkowej historii pana Logana. Miejmy nadzieję, że będzie to przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i że ta gra będzie po prostu dobra. Jak coś będę wiedział, to tam znaka. Na razie konkretne info, że premiera ma być w okolicach właśnie jesieni, także chwilę musimy zaczekać. No, ale na pewno przed GTA 6.

0: Queen, Gibbs, Dope House for Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ale skoro mówimy o motoryzacji, to pamiętajcie, że...
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gang.
0: No właśnie, sporo policji w trakcie długiego weekendu będzie się pojawiało na trasie, także noga z gazu, uważajcie na siebie, bo nie ma co płacić mandatów, ale tu chodzi też przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie i innych. No po prostu jedźcie ostrożnie, miejcie włączone Meloradio, to będzie wam się dużo lepiej jechało. Bob Sinclair, Keza, I Can't Wait, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na

0: będzie jaśniej. Filipe Kinel. 18 minut do godziny 14 i wiecie o tym, że ruszamy na Tomorrowland, aby razem z nami. No i zapytaliśmy Olka, jak się przygotowuje na to wyjątkowe spotkanie. Nasi słuchacze The Best Of.
1: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No sztos, bardzo dobrze. Jeżeli też chcecie się wybrać na tegoroczny Tomorrowland z Meloradiem, to wbijamy na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dajcie też do tego jakąś fajną fotkę albo film, jak razem imprezujecie. Two ships in the night.

0: Kygo i Carter Fate, That's When You Know w Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. Fajna nutka. Mikołaj K. wśród nas jest teraz w studiu radiowym.
1: Cześć.
0: Gdzie masz IGD?
1: Na urlopie.
0: Skandal, nie? No, trochę słabo, ale jest też Adrian Gudny z nami.
2: Jestem cały czas.
0: Mówiłeś, że coś o hajsie będzie, tak?
2: Będzie, o bogactwach Watykanu.
1: Oho, tam to mają pokitrane.
3: A już o 14 zagramy
1: Just the way you are. Milki, David Guetta.
0: Fajną nutkę sobie zaczniesz, gratuluję.
1: No, zaczniemy nią punktualnie o 14.
0: Czytosik.
1: Bo wiesz, jak to się mówi, nie?
0: No.
1: Kiedy inni gadają, to my już gramy.
0: A no tak.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM.
6: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Adrian Górny.
7: 12 osób zginęło, a 8 zostało rannych w pożarze domu opieki na Sri Lance. Uratowano 51 osób. Dyrektor placówki został zatrzymany pod zarzutem spowodowania śmierci poprzez zaniedbania. Rowery miejskie wrócą do Opola po kilku latach przerwy. System ma wyglądać nieco inaczej niż wtedy, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
8: 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych.
7: Rowery będzie można zostawiać w 37 punktach. System ma zostać uruchomiony za kilka tygodni. Jeszcze taka historia. Papież Leon XIV zadzwonił do amerykańskiego banku, w którym miał prywatne konto, żeby poinformować o zmianie adresu na Watykański. Pracownica w słuchawce, ta papież, i rozłączyła się. To było w maju, a teraz do Watykanu przyleciał sam skarbnik stanu Illinois i przekazał papieżowi dokument potwierdzający zwrot pieniędzy z nieużywanego konta. I uwaga, chodziło o $8.65.

0: Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest czwartek, dzisiaj 4 czerwca, czyli oczywiście Boże Ciało, czy jakby to powiedział papież z Ameryki, God's Body. No i spędzimy sobie ten dzień wspólnie, do 18 jesteśmy razem i podkręcamy tempo oczywiście. Just the way you are od Milki i Davida Getty to już przed nami. Mikołaj, siemanko.

Somebody's Watching Me. To Beat Freaks na antenie Melo Radia, chociaż kątem oka przeczytałem breakfast i to chyba oznacza, że mój mózg coś mi sugeruje. Chyba, że pora coś zjeść. A jak u was? Czy już zjedzone po obiedzie, a może grill się jakiś szykuje? Jak spędzacie tę czerwcówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Możecie napisać, możecie nagrać filmik, możecie wysłać zdjęcie, jaką macie pogodę, albo nagrać głosówkę. Co kto woli, co kto lubi. A to lubicie na pewno, to Aben i Hollow w Melo Radio już teraz.

Smola z tej Trips na antenie Meloradia. Duże oczy. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jak kot robi duże oczy, to wcale nie cieszy się na was widok, tylko chce was po prostu udrapać albo ugryźć. To wiadomo nie od dzisiaj. Każdy właściciel kota wie, że właśnie te słodkie oczka są symptomem i oznaką agresji. Natomiast czy jeszcze głębiej będziemy mogli zrozumieć naszych pupili? Okazuje się, że tak, ponieważ w Chinach wystartował taki startup, który przygotował urządzenie. Zawieszamy takie urządzenie na obroży psa albo kota i ono tam interpretuje różne zachowania i wysyła nam na telefon powiadomienia, co tam nasze zwierzę od nas chce. Chociaż, no właśnie, dla właścicieli kotów nie wiem, czy to jest takie niezbędne urządzenie, bo wiadomo, co kot chce. Saszeta, saszeta, saszeta. Już czekam na ten spam w powiadomieniach.

Alok i Halid, Dive Into Me, cały czas robią robotę, bo utrzymują się w 30 Meloradie. Nawet był wzrost na 18 miejsce. Oczywiście głosujecie na swoje ulubione hity na meloradio.pl. Nie tylko oni robią robotę, Grzegorz też, chociaż ma słońce. To jest oczywiście plus całej tej sytuacji. Paweł natomiast wrócił z Chorwacji, obiad zjedzony, jeszcze zdjęcie, świetnie. Akurat ja jeszcze nic nie jadłem, także dziękuję za to bardzo i pozdrawiam.

wszystkich. Nieważne, co dzisiaj robicie, ważne, żebyście robili to z Meloradiem. A jak spędzacie długi weekend, tym możecie się chwalić albo możecie narzekać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: zdecydować.
1: Kizo i Disney. Kizo w długi weekend zatraca się w tym, co najlepsze. A co wy robicie podczas długiego weekendu? O to zapytałem i jest wiadomość od Wojtka.
2: Pytaliście się, jak spędzam długi weekend oraz mówiliście coś o kotach. Mhm. Ja od 2 dni czekam, aż mój kot zrobi kupę.
1: Widzicie, może być gorszy weekend, ale 2 dni to dosyć długo, więc jeżeli dzisiaj się to nie wydarzy, to chyba trzeba będzie odwiedzić weta. A to Boy You Turn Me, Felix Jenny Kaskada.

0: Anima Elisa, to jest Bad Angel w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę 15 i będzie oczywiście przed 15 jeszcze serwis i będzie o sukcesach sportowych, czyli nie o polskiej reprezentacji.
1: No nie tyle o sukcesach, co może o spodziewanych sukcesach, o tym, czego się dzisiaj można w sporcie spodziewać.
0: To, że gramy w jakichkolwiek dużych imprezach, to i tak już jest sukces w porównaniu do piłkarzy.
2: A już o 15 zagramy!
0: New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: O reklamie. Meloradio Iława.
7: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Adrian Górny.
8: Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zdecyduje, jak odbudować spalony las pod Wołominem. W szczytowym momencie ogień objął około 300 hektarów lasów i nieużytków, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
9: Standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami.
8: Ale naukowcy coraz częściej zauważają, że jeśli przyroda regeneruje się sama, to różnorodność gatunkowa jest znacznie większa. Sportowe zapowiedzi. O 16:30 Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Wianą Schneider w półfinale tenisowego turnieju French Open. O 19:45 nasi koszykarze 3-3 zmierzą się z Czechami, a o 21:35 ze Stanami Zjednoczonymi. I na tym zakończą fazę grupową rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata. Jeszcze mogą wyjść z grupy, tylko muszą coś wygrać, bo 2 pierwsze mecze przegrali.
7: Przynajmniej grają. 15 na zegarach. W tej godzinie Freak Fightu sprawdzimy, czy my Polacy w ogóle potrafimy odpoczywać, ponieważ dane twierdzą, że chyba jednak nie. Mikołaj, siemanko.

profesor Jużel. To Bella Ciao w remiksie oczywiście. Jest czwartek, 4 czerwca, więc dzisiaj odpoczywamy. Przynajmniej mam nadzieję, że sobie chillujecie, tak jak Ania, która napisała do nas na WhatsAppie Meloradia. A jeśli chillujecie, to też nie zaglądajcie zbyt często w telefon, bo było takie badanie opinii publicznej. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków na urlopie pozostaje w kontakcie ze swoją pracą, z szefem albo ze swoim zespołem. Głównie dlatego, że czują odpowiedzialność za zespół, projekty, wyniki, boją się zaległości po swoim powrocie, albo nie ma kto ich zbić, albo boją się, że osoba, która ich zastąpi, po prostu im wszystko popsuje. Więc najlepiej po prostu o tym nie myśleć, wyłączyć się i korzystać z wolnego. A jak dzisiaj korzystacie z wolnego, możecie się chwalić na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Four Strings we Freak Fight'cie. Take me away into the night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A co gdybyśmy was zabrali na przykład na Tomorrowland? Bo to już się dzieje. Tak było dosłownie wczoraj we Freak Fight'cie.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie! Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek to pierwsze osoby, które wsiądą do naszego melobusa i pojadą przeżywać tę przygodę życia razem z nami. Wy też możecie oczywiście z nami się wybrać. A dlaczego warto próbować? O tym właśnie mówiła Gosia.
3: Żeby spełnić swoje marzenie największe. Ja już wszystkim znajomym to przekazałam. Teraz to będziecie pewnie mieli taki spam jakichś rzeczy, więc sorry.
0: Spamujcie jak najwięcej. meloradio.pl. Tam musicie pokazać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego akurat z tą osobą, a potem no, pakujecie walizki i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii. meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Galaxy, Kungsi, Theophilus London, to już teraz na antenie Melo.

0: Alexa. To jest magnetik i faktycznie ma moc przyciągania, bo przyciągnął do siebie tłumy ludzi i dzięki temu jest w top 10 30 Meloradia. Ma tam swoje miejsce. Konkretnie miejsce 7. Może być lepiej, może być gorzej. To wszystko zależy tylko oczywiście od was i od waszych głosów, które dajecie na meloradio.pl. A w piątek po 18 zobaczymy, czy uda się wskoczyć, czy może spaść.
1: Meloradio i Łapa. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara.

0: na mediaexpert.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Po reklamie.

To Girls in Love w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo i pewnie nie jedna dziewczyna zakochała się w pewnej ikonie kina. Ikonie, która teraz udaje się na zasłużony wypoczynek. Clint Eastwood, bo o nim mowa, spędził ponad 70 lat, tak licząc lekką ręką, w branży filmowej i teraz jego syn potwierdził, że po tych ciężkich dekadach pracy Clint Eastwood oficjalnie zakończył karierę aktorską i reżyserską i przychodzi na emeryturę w wieku 96 lat. I chociaż żyje i pracował w Ameryce, to stąd poczułem, jak ZUS się spocił, próbując mu wyliczyć miesięczną emeryturę. To na pewno nie będzie mała kwota.

0: na antenie Malo Radio to bryska i odbicie, tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wam dzisiaj odbija w pracy, czy może obijacie się na wolnym? Jak spędzacie ten długi weekend? O tym możecie napisać albo opowiedzieć na WhatsAppie Malo Radio, odnośnik niezmiennie na meloradio.pl.
1: A już o 16 zagramy
0: Destiny, Alesso i Sasha. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Kiława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Meloradio i Ława na

16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej porozmawiamy o dymach na wybrzeżu, bo tam się dzieje, oj, dzieje się. I działo się też będzie w głośnikach Destiny, ale Soy Sasha obiecane przed nami.

James Hype i Kelly Lee, More Than Friends w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz jedziemy nad morze i wsiadamy do autobusu. Nie byle jakiego, do autobusu 666. Taka linia powraca. Możecie pamiętać, że w 23 roku została zamknięta przez gdyński PKS. No i prywaciarz postanowił na tym skorzystać i linię 666 jadącą na Hel przywrócić. No i długo nie zajęło, żeby oburzył się jakiś przedstawiciel kościoła, konkretnie rzecznik archidiecezji gdańskiej, który powiedział, że skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów krajobrazowych Półwyspu Helskiego godzi w interesy wielu podmiotów. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo nawet media zagraniczne pisały o powrocie tej kultowej linii, ale może ja się po prostu nie znam na biznesie. W końcu złote, a skromne, nie?

Jangle Osia, BFF. Dzisiaj mamy 4 czerwca. To jest oczywiście Boże Ciało, ale dzisiaj w kalendarzu jest też Dzień Drukarza, więc porozmawiamy teraz o polskiej lidze, ponieważ będzie finał baraży o Betclic pierwszą ligę. Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz już 6 czerwca i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale będę za Sandecją z jednego powodu, bo Górnik spadł z pierwszej ligi, a wiecie, ja to bym sobie obejrzał takie Podbeskidzie z Łęczną, nie? Polskie El Clasico. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za obie ekipy.

0: Loco, loco. To Gordo i Rainier Zonwelt na antenie Melo Radia, a ten drugi pan będzie szalał w Polsce. I to nie byle gdzie. Bo wystąpi na Sunrise Festival na Yellow Stage. Będzie można go zobaczyć 1 sierpnia i pan Rainier będzie w naprawdę doborowym towarzystwie, bo no bo nie tylko on na Sunrise Festival wystąpi. Będzie Axwell Ingrosso, Afrojack, Hardwell, Urzel, James Hype, Scooter, Sigala, długo by wymieniać. I wszystkich tych artystów możecie zobaczyć nie tylko na stronie Sunrise Festival, ale też na żywo, na własne oczy. Słuchajcie, codziennie Melo Radia, bo codziennie do wzięcia są bilety na Sunrise Festival.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiła! Taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 590.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
15: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Crystal i Notion w Meloradiu, to jest The Days. Tak właśnie podkręcamy tempo i tak podkręciliśmy, że aż chmury sobie poszły i nad naszym studiem zaświeciło piękne słońce. Aż człowiek ma ochotę wyskoczyć sobie nad Wisłę na przykład. A gdziekolwiek byście nie planowali wyjść, czy to nad rzekę, czy może na działkę, czy po prostu spotkać się gdzieś ze znajomymi, Meloradio możecie zabrać ze sobą pod postacią aplikacji Meloradia, dostępna na wszystkie systemy, jakie tylko są, i dostępna jest za darmo, a to zawsze jest uczciwa cena. No i będziecie mogli ze sobą zabrać takie numery jak Beauty and a Beat. To dobrą robotę robi na wodzie. Udowodniliśmy to ostatnio z ekipą Meloradia.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. To Fuka i Liwka i Enklawa w Melo Radio. A jeżeli wy chcecie jeszcze więcej numerów, które podkręcą wam tempo, no to oczywiście Melo Radio dowiezie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer punktualnie.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
4: taniej masz. No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
11: Siedemnasta na zegarach, a plan na tę godzinę jest prosty. Nie spać, zwiedzać, słuchać Melo. A zwiedzać świat też troszkę będziemy w tej godzinie. Mikołaj, siemano. Meloradio.

Marcel Lumix i Gabry Ponte we Freak Fighcie podkręcają tempo. Monster już za nami w Melo Radio. A teraz wybieramy się na wycieczkę do Stanów, a właściwie do Paryża Zachodu najwyraźniej, ponieważ Donald Trump opublikował na TikToku nagranie, w którym opowiada o tej klatce, właściwie arenie UFC, którą zbudował sobie przed Białym Domem i powiedział, że no w sumie to może tam zostanie, bo wiecie, to taka piękna budowla, i porównał ją do wieży Eiffla. I powiedział, że no wieża Eiffla też miała sobie postać tylko na chwilę, a została i wszyscy się cieszą. Więc tak się zastanawiam, co moglibyśmy sobie my wybudować pod naszym pałacem prezydenckim. No chyba jakiś stadion, nie?

0: Play Hard w Meloradiu. No i będziemy się mocno bawić na Tomorrowlandzie, na który oczywiście was zabieramy i to już dosłownie was zabieramy, bo tak właśnie było wczoraj we Freak Fightcie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
1: Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
0: Mamy pierwszą dwójkę słuchaczy, która wybierze się z nami na Tomorrowland. Wy też możecie oczywiście do tej ekipy dołączyć. Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, napiszecie dlaczego, a potem czekajcie na telefon i być może też usłyszycie te magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

Ale Farben i Renee Miller w Meloradio. To jest Body Talk. A jeżeli wasze ciało krzyczy, że odczuwa zbyt dużo stresu, to być może winę tutaj ponosi dieta. Dlatego jeszcze w tej godzinie powiem, co trzeba włożyć w swoje ciało, żeby zredukować stres. W sensie chodzi o jedzenie.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Wobec kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio i Ława.

DJ Fresh i Rita Ora. To jest Hot Right Now w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli myślicie, że teraz jest odpowiedni moment na gorącą kawę, bo jeszcze zamierzacie sobie poimprezować dzisiaj wieczorem, to warto to przemyśleć, bo podobno kawa jest jednym z takich głównych czynników, które podnoszą nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Generalnie wszystko, co smaczne, nas stresuje. Jedynym wyjątkiem są kwasy tłuszczowe omega-3, czyli jeżeli chcemy się odstresować, jemy łososia, sardynki, makrele, nasiony chia, orzechy włoskie. No tylko co to za życie?

0: Sad Life i Sleepwalkers Are My Head. A w studiu już Olek.
1: Jestem.
0: Siemanko, jak tam ci mija długi weekend?
1: Jest fantastycznie, jest bardzo długi, ale to będzie też bardzo długi wieczór.
0: Oczywiście. Pocieszę cię tym, że nasi słuchacze też dzisiaj w pracy.
1: O,
0: przynajmniej
1: no to
0: część.
1: Dajcie znać, jakie zawody pracują.
0: O, to jest
1: WhatsApp Melo Radia, tam odnośnik do WhatsAppa znajdziecie, a po 18 będziemy to sprawdzać i po 18 idziemy w Melo, bo nie ma, że święto, nie ma to tam.
0: Oczywiście,
1: Melo zawsze trzeba.
0: To będzie Melo procesja. Już od 18.
2: A już o 18 zagramy.
1: Przejdziemy po wszystkich możliwych miastach. New Religion. A ja będę dzierżył krzyż tego, żeby wasze humory były dobre.
0: A to jest poważna rola, to życzę ci powodzenia.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Jakie zawody dziś pracują? Oto kilka chwil temu zapytałem, no i dostałem odpowiedzi. Pracownicy stacji benzynowych się meldują. Dyspozytorzy w transporcie też. Damian na przykład jest za starami tramwaju, a Kuba?
2: Siemanko, siemanko, głodnych trzeba nakarmić. Gorące pozdrowienia od kierowców pizzerii w Boże Ciało.
1: No, ja też w pracy i wiecie, co jest w tym najlepsze? Nas nie obchodzi, jaka jest pogoda. Jak pada, to nawet lepiej. Tu wygrywamy. A ja nieważne, czy wy macie wolne, czy nie, gram dla was wszystkich. James Hype za moment będzie Disturbed, a zaczniemy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Be Mine w Mela. To James Hype, który wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na to wydarzenie, ale wcześniej, bo już za moment, nasza zabawa. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, do zgarnięcia melomerch, torba i pomadka z naszym logo. No i już wam daję podpowiedzi, żebyście mogli strzelać, o czym myślę. Jest to coś do jedzenia, game changer w ogóle na grillach, no i miła odskocznia od tłustej kiełby. Zaraz będzie można dzwonić, już sobie przyszykujcie numer telefonu 321 321 777. O czym myśli Pychu, to bawimy się za chwilę.

0: Hokus Pokus, Czarmary, to Abracadabra, Lady Gaga w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo, a ja mam teraz dla was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem o czymś myślę, a wy zgadujecie, co chodzi po mojej głowie. No i już możecie dzwonić i zgadywać. Podaję numer telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie do studia, zazwyczaj totalnie za free, no a moje podpowiedzi dziś brzmią tak. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach, no i miła odskocznia od takiej właśnie tłustej kiełby na grillu. No to co, ja już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No cześć Marcin, to pytasz o coś, czy już od razu strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że będzie to pyszny bakłażanik na grillu.
0: Aj, nie tym razem.
2: Nie tym razem. Mogę jeszcze jedną podpowiedź?
0: Nie możesz już. Już musimy skończyć, muszę zadać od ostatniej osoby, więc czekam, aż się zaświeci lampka, no i czekam, aż ktoś z was spróbuje zgadnąć, o czym myśli Pychu. No ale tutaj był taki w miarę dobry trop, no bo chodzi mi też o coś takiego słodszego. No to odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Marta.
0: No cześć, Marta, to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
3: Pytam. Mhm. Czy to jest rodzaj mięsa?
0: Nie, to jest coś totalnie dla wegetarian. Jeszcze ci podpowiem, tak z dobroci serca, że tego się nie grilluje nawet na grillu. Tak chapiesz sobie taki trójkącik i jesz. To co, jakiś strzał musimy podać?
3: No nie wiem, myślę o serze albo, nie wiem, tofu?
0: Niestety, ani jedno, ani drugie, ale dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś. Runda druga za chwilę, no i ja podpowiem, że to coś ma w sobie pestki. Jest ich bardzo dużo. Można to pokroić albo na trójkąty, albo na jakieś takie kawałeczki kwadratowe. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu? W tę zabawę cały czas gramy, a już teraz Iben i Hollow. Tak podkręcamy tempo na antenie Meloradia.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Towns and I to Favor w Meloradiu, jedno z naszych nowości na playliście. A moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Bawimy się cały czas w naszą akcję. No i teraz jeszcze raz przypomnę wam moje podpowiedzi. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach i miła odskocznia od tłustej kiełby. No i dałem też podpowiedzi, że ma to dużo pestek. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, tutaj, do studia Meloradia. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
2: Halo?
0: No
2: halo,
0: cześć, halo, tak? Jak masz na imię?
2: Dawid.
0: No i Dawid, ty jakieś grille będziesz uskuteczniał w ten długi weekend, czy nie bardzo?
2: W pracy na pewno.
0: Aj, no dobra, no to może sobie chociaż umilisz czas melomerczem. O czym myśli Pychu dzisiaj? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że strzelę, czy chodzi o owoc, to znaczy arbuza.
0: No lepszej odpowiedzi być nie mogło. Arbuz oczywiście, że tak. No przyznasz, że jak już jesz grillem, to jak takiego arbuzika słodkiego sobie wpierniczysz, to dobrze jest, nie?
2: No prawda, prawda.
0: Dokładnie tak. No to słuchaj, w tym momencie merch o tym Meloradia leci do ciebie. Torba i pomadka, taki zestaw wysyłam.
2: Dobra, dzięki.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super, kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

Florida to Good Feeling. Tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19, a całkiem niedawno bawiliśmy się na koncercie Florajdy w Warszawie. To jak sobie przeskrolujecie nasze sociale, na pewno jeszcze zobaczycie. 17 minut do 19 na zegarach, a właśnie w tym momencie Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa. To oczywiście tenis. No jak dobrze wiemy, nasze panie polskie w tenis potrafią. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska. Słuchajcie, ja się na tym nie znam, szczerze wam powiem, ale z tego co czytam na wszystkich sportowych forach, to chyba idzie dobrze. No to mocno trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że ten dzień skończy się dla naszego polskiego tenisa tak, że Iga Świątek troszeczkę będzie musiała się podzielić tym mianem najlepszej, chociaż na chwilę. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to jedna z nowości na antenie Meloradia. Też ten numer zasługuje na złoty medal.

0: Heroes, We Could Be Tales of Meloradio, które tak dobre i mocne dźwięki da nam też na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy między innymi przejazd partybusem, no i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. To wszystko w remiksie od Boys Noise. Tym kawałkiem rozpoczniemy 19 na antenie Melo.

0: Reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
2: No i mamy 19, nie ma, że długi weekend. My idziemy w Melo cały czas. No i wam to udowodnię w tej godzinie, bo zagram naprawdę fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To mam dla was za kilka chwil. Będzie Rihanna i Calvin Harris z nieśmiertelnym hitem We Found Love, a zaczyna Tame Impala oraz Jenny. To Dracula w remiksie. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Avicii, Rita Ora, The Lonely Together. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 19.19 na zegarach. Mamy długi weekend, a żeby móc zaszaleć, no to trzeba mieć też za co, prawda? I tu z pomocą przychodzi Meloradio. Szybka kasa od Meloradia. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Magdaleny, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i ma szalony plan na to, jak wydać 200 zł. Czekamy 5 sygnałów, no dłużej nie mogę, więc Magda, teraz jest ten moment, żebyś sięgnęła po telefon i żebyś go odebrała, bo dzwoni Meloradio. Halo?
1: Halo?
0: No cześć, czy Magda masz na imię?
1: Tak.
0: No siemano, tu Pychu, Meloradio. Zgłaszałaś się na naszej stronie meloradio.pl, powiedz, na co byś wydała 200 zł?
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Okej, okay, czyli macie jakiś taki szerszy plan na ten długi weekend? Co, gdzieś będziecie rzucać lotkami? Gdzie polecicie?
1: Tak.
0: Okej, okay, a mowa tylko o Polsce, o zagranicy, czy jak to wygląda?
1: Na razie tylko o Polsce. Poczekamy, aż będzie cieplej, to wtedy na wakacje, jak będą urlopy.
0: A, dobra, czyli resztę tego długiego weekendu chcecie tak troszkę spontanicznie, no i hajs by się na przykład na paliwo przydał, nie?
1: No, pewnie by się przydał.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 zł w tym momencie lecą do ciebie. Magda, na paliwo, na imprezy, na co tylko chcesz. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście w takich akcjach pomagamy.
1: Jej, dzięki wam wielkie.
0: No właśnie, Magda, i mam nadzieję, że nieważne gdzie pójdziesz, nieważne gdzie pojedziesz, zawsze tam będzie Meloradio. Jak nie w radiu, to w aplikacji. Zawsze jak będziemy obok, to będzie lepiej. Szybka kasa od Meloradio.

0: I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Jedna z naszych nowości, 28 minut po 19, a teraz nazwisko, które przez najbliższe dni będziemy odmieniać na wszystkie możliwe sposoby i przypadki. Chwalińska, Maja Chwalińska, to finalistka Rolanda Garrosa. No naprawdę niesamowity mecz w wykonaniu tej dziewczyny w półfinale już za nami. Przed chwilą się skończył, no i niech ten paryski sen trwa. Finał już w sobotę. Nasi polscy piłkarze, moglibyście się uczyć, jak to się robi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Po reklamie.
0: Meloradio i Ława na

Ale klasyk. Komodo to Mauro Picotto w Melo Radio. 18 minut do 20 na zgarach, a cała Polska żyje w tym momencie Paryżem. No przypomnijmy sobie najgorętszego dziś newsa sprzed kilku chwil. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa może dołączyć do Igi Świątek, no i być kolejną Polką, która podniesie to wielkoszlemowe trofeum. No ale nawet jeśli się nie uda wygrać, no to wyczytałem, że Maja za samo uczestnictwo w finale przytuli prawie 1,5 miliona euro. No jakby co, to spokojnie, będzie czym ocierać łzy. Ale oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. Cascade i Meet Again, ta nowość na playce Meloradia.

0: And the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który wrócił do nas po tym, jak Justin wystąpił na Coachella, a wy możecie zobaczyć, jak naprawdę dziesiątki fantastycznych DJ-ów występują na Tomorrowlandzie. Chcemy was tam zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, tylko musicie dać nam znać, że wy też chcecie razem z nami tam być. Meloradio.pl, tam wysyłacie zdjęcia lub filmy z waszą ekipą, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się z nami tam wybrać na Tomorrowland właśnie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Ilenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 20 się pojawi. No i po 20 będę miał też dużo innych sztosów.

0: Select.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
1: O reklamie. Meloradio

0: idę w melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. W tej godzinie ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. A wcześniej gram Dub Dogs i How Does It Feel, to na pewno będzie. Holy Molly i Shut Up Friend też się pojawi. A zaczynam od duetu Ilenium i Ellie Goulding. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo. Two ships in the night.

0: Jak ten numer się zaczyna, to od razu banan na twarzy się pojawia. Jakoś tak rozweselać potrafi ten kawałek. Only Charles i Keep Sports w Melo Radio. 13 minut po 20.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ile mamy wejściówek na Sunrise Festival? Bardzo dużo, bo to naprawdę bardzo duża i bardzo mocna impreza. 6 gorących scen, masa DJ-ów, tych najlepszych na świecie. O tak, Swella Ingroza, po Afrojacka, Jamesa Hype'a, Olivera Heldensa, Sonego Fodere, kogo tylko chcecie. No i zabawa nawet do białego rana, tak żeby móc oglądać piękne wschody słońca w Kołobrzegu. To mogą być wasze wakacje. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack Hardwell czy właśnie Oliver Hellbens. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, to nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Na kogo z line-upu z tego dnia czekacie najbardziej, no i dlaczego? Najlepszą odpowiedź nagrodzę podwójną wejściówką, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: ale ja wam lubię odkurzać takie stare hiciory, no i przypominać w Melo Radio Velvet i Chemistry w Melo, 20:26 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i będzie też dużo wspominania na Sunrise Festival, no bo między innymi czeka The History of Sunrise Festival. Ja mam dla was wlotki na ostatni dzień tej imprezy, no i zapytałem, na kogo najbardziej czekacie. No to Madzia, dawaj.

0: Będzie dużo zaproszeń.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i też dużo muzy prosto z Kołobrzegu od artystów, którzy tam wystąpią. A teraz wystąpią na naszej antenie Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls.

Rage Disco. Ella Henderson, to React w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 18 minut do 21. To dlatego właśnie tak często zmieniamy pracę. Właśnie mam przed oczami badania, które mówią, że prawie połowa Polaków po swoich wakacjach szuka nowej pracy. Urlop zmienia ludzi, no bo to dopiero na dłuższym wolnym zdajemy sobie sprawę, jak bardzo praca nas obciąża, przebodźcowuje. Na podobno co u co dziesiątego z nas taki urlop powoduje, że w ogóle chcemy zmienić swoje życie zawodowe o 180 stopni na zupełnie coś innego, dlatego tych nowych zajęć szukamy. No to już wiem, dlaczego jak idziemy na urlop, to nasi szefowie ciągle powtarzają: no to odpoczywaj, nie myśl o tej pracy za dużo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No i dobiegamy już prawie do godziny 21. Shanghai King of the Jungle w Melo, a wy możecie też zostać królami. Królami życia, no bo mamy dla was te propozycje nie do odrzucenia. Chcemy zabrać was na Tomorrowland. I to totalnie za free. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, pokażecie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy. No i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście razem z nami do Belgii się wybrać. Mamy dla was przejazd partybusem. Mamy dużo innych atrakcji. Meloradio.pl, tam to wszystko znajdziecie. Tam też możecie się zgłosić. Zachęcam bardzo mocno.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Dive into the Ocean będzie. Alok Z by Portugal The Man, to taka ekipa przejmie stery na sam początek 21:00 w Meloradio.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: A bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: Radio Iława. Idem. Idem Melo.
1: No to co, rozkręcamy dalej ten długi weekend. 21 na zgarach, w tej godzinie pogadamy sobie o tym, co właśnie w ten długi weekend będzie można obejrzeć. Ula Harciarek wpadnie do studia, no i nasza ekspertka da nam znać, co fajnego sobie warto wrzucić, a ja wam wrzucam do playlisty same smakowite kąski. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, ten numer na pewno się pojawi, Magic System i Magic In The Air. Takiego klasyka też mam za nadrzu, a zaczynają Alok Zibaj, Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Adita, Ktale Farben i René Miller w Meloradiu, a jak czwartek, jak zaczął się długi weekend, no to zmieniamy lekko klimat. Ta muzyczka oznacza jedno. Ula Harciarek już weszła
1: Cześć,
0: do studia, siemanko.
1: Jestem, tak.
0: No właśnie, długi weekend trwa.
1: Słuchajcie, tak, ja mam dobry plan na długi weekend, czyli dużo śmiechu. Lubisz się śmiać? Lubisz, no kto
0: oczywiście.
1: Nie lubi? No oczywiście, że tak. No to słuchajcie, na początek polecam wam serial Rezydencja. Akcja toczy się w Białym Domu, gdzie dochodzi do morderstwa.
0: To faktycznie do pośmiania się, Ula, muszę
1: Ale
0: ci powiedzieć.
1: Ale spokojnie, śledztwo prowadzi ekscentryczna detektyw Cordelia. No i naprawdę jest dużo humoru, no i ważne pytanie, kto zabił?
0: To dawaj, skoro to już było tak absurdalne, to dawaj coś jeszcze mocniej.
1: Jeszcze mocniej to serial Co robimy w ukryciu? To taki mokument, czyli produkcja stylizowana na film dokumentalny. Całość opowiada o wampirach, które próbują odnaleźć się we współczesnym świecie, no i powiem, średnio im to wychodzi, naprawdę polecam.
0: Słuchaj, no to skoro już mamy taki absurdalny czwartek, że mamy już tak naprawdę długi weekend, no to powiedz coś jeszcze w takim absurdalnym klimacie, pośmiejmy się wszyscy.
1: No to zapraszam do kina,
0: o.
1: Słuchajcie, bo wchodzi nowa część serii Straszny Film, to... Jak ktoś nie wie, to parodia znanych horrorów. W tej części po latach wracają twarze znane z poprzednich filmów i przyznam, że ja czekam.
0: Okej, no to my też czekamy, ale plus taki w długi weekend pójścia do kina jest na przykład, że jest klimatyzacja, nie? Można
1: o,
0: się
1: tak,
0: rozłożyć na fotelu.
1: Tak, tak, dobry pomysł.
0: A no. Potem na grilla, zdecydowanie. Dzięki, Ula.
1: Dzięki.
0: Jan Klaosia i Jonatan, Noc Aniołów, to już teraz.

0: Nie żałuję. To Smolasty i Doda w Melo, a wy też nie żałujcie, że nie zgłosiliście się na meloradio.pl, no bo ciągle można to zrobić, żeby razem z nami wybrać się na Tomorrowland. Mamy dla was naprawdę full zestaw, łącznie z dojazdem partybusem do Belgii, do miejscowości Boom. Na line-up to jest tak szeroki, że aż nie wiem od kogo zacząć wymieniać. Calvin Harris, David Guetta czy Martin Garrix, to jest dopiero początek. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na naszą stronę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami polecieć do Belgii. Wrzućcie też zdjęcie lub film z waszą ekipą. Tak zrobili Gosia i Olek w tym tygodniu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek lecą z nami na Tomorrowland. Wy możecie też to przeżyć i być następni. Wbijajcie na meloradio.pl, a teraz na naszą playlistę wbijają topiki Becky G. To nowość. Sorry, papi.

Don't Wanna Go Home to Meduza i Henry Camomile w Meloradiu. 13,5 minuty do 22 nam zostało. Macie problem z zasypianiem? No jeśli tak, no to właśnie czytam, że mądre głowy w tym temacie mają dla nas rzeczy, które mogą nam pomóc, no bo przez długi weekend trochę ten system spania może nam zwariować. A część z was i nas, umówmy się, pewnie jutro musi wrócić do pracy. No więc, żeby zasnąć jak supeł, to trzeba po pierwsze zjeść kolację nie później niż 2 godziny przed zaśnięciem. No i dalej, zrobić sobie gorący prysznic, odłożyć telefon i nie patrzeć w ekrany, no i dać sobie trochę chłodku do sypialni. To podobno ma nam pomóc, no ale ja myślę, że jest jeszcze skuteczniejszy. Jedyny w swoim rodzaju pomysł, żeby zasnąć szybko. Wystarczy sobie uświadomić, o której jutro zadzwoni budzik. Jak bardzo będzie głośny.

nowość na playce Meloradia to Shimza i Fire Fire. Tak, gramy jeszcze przed 22, ta już za kilka chwil wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Prawdziwy ogień, prawdziwy fire może być wtedy, kiedy wybierzecie się z nami na Sunrise Festival. Już tego lata w Kołobrzegu zagrają. Ohoho! Line-up jest tak ogromny, że nie wiem, od kogo zacząć. James Hype, będzie Rainier Zunewelt, będzie Sonny Fodera, będzie Axwell Ingrosso. Wy też możecie się tam pojawić. Mamy dla was wlotki na antenie Meloradia. Słuchajcie programu Idę w Melo między 18 a 22, a jutro to już szczególnie. Słuchajcie po 21 Sunrise On Air, specjalnego programu poświęconemu właśnie temu festiwalowi. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i będą wlotki na Sunrise Festival.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Meloradio Iława.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Czekaj na 90 i 2 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies.

0: dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.